akongari e kaja dong de jako kama pinya ne peyo akongari e kaja dong de jako kama pinya ne peyo yo bayo ye